czasu nie tak szmat. Zaraz ja tu, a ty tam. I wsio nie taki pierwszy krok, niech to nie robić. Jaki dawno pora zrobić. Tylko czas na miejscu.

Dziewczyny Ewa Czyn. Czujuki na czyn. Czujuki na czyn. Czujuki na czyn. Czujuki na czyn. Czujuki na czyn. Czujuki na czyn. Czujuki na czyn.

0: Polacy na Białorusi.
1: Fakty i tylko fakty.
2: Białoruskie władze zmieniają sposób, w jaki młodzi Białorusini powinni poznawać historię swojego kraju. Z nowych wytycznych dla nauczycieli wynika, że pozytywnie przedstawiana jest rola Imperium Rosyjskiego, natomiast historia Rzeczypospolitej coraz częściej opisywana jest przez pryzmat polonizacji. Zmienia się także sposób przedstawiania polskich powstań. Powstanie kościuszkowskie ma być przedstawiane przede wszystkim jako walka o odbudowę Rzeczypospolitej, a porażka Kościuszki i rozbiory mają być ukazywane jako wydarzenia, które pozwoliły Białorusinom zachować tożsamość narodową. Jednocześnie w nowych materiałach niemal pomijany jest temat represji stalinowskich, w tym masowych prześladowań Białorusinów. W ten sposób szkolna edukacja coraz wyraźniej przedstawia Rosję jako historycznego sojusznika, a Polskę jako siłę, która zagrażała białoruskiej tożsamości. Zdaniem dziennikarza Dziennika Gazety Prawnej Michała Potockiego jest to jeden z elementów niszczenia śladów polskości w kraju przez reżim łukaszenkowski.
3: To jest element realizacji szerszej polityki prowadzonej przez Kreml, której Łukaszenka się w 100% po 20 roku, a zwłaszcza po 22 roku podporządkował. Rozprzestrzeniania ruskiego miru na całą kontrolowaną przez Kreml przestrzeń świata, która ma za zadanie pokazać, że to zawsze była Rosja, żadnych śladów innych, czy to narodów, czy kultur, czy państw ma po prostu nie być.
2: Walka z polskim dziedzictwem nie kończy się na podręcznikach. Białoruskie władze usuwają i niszczą pomniki, tablice oraz miejsca pamięci, przypominające o wspólnej polsko-białoruskiej historii. Znikają upamiętnienia powstańców Tadeusza Kościuszki czy Konstantego Kalinowskiego, a kolejne miejsca związane z historią Rzeczypospolitej są stopniowo usuwane z przestrzeni publicznej. Kolejni polscy księża mogą być zmuszeni do opuszczenia Białorusi. Władze coraz częściej nie przedłużają zagranicznym duchownym zezwoleń na prowadzenie działalności religijnej. Według informacji organizacji Chrześcijańska Wizja, tym razem problem dotyczy co najmniej 11 księży z archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Nie otrzymali oni zgody Urzędu Pełnomocnika do Spraw Religii i Narodowości na dalszą posługę, a część duchownych dostała pozwolenie jedynie na bardzo krótki okres. Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Józef Staniewski miał w tej sprawie zwrócić się do Aleksandra Łukaszenki z prośbą o przedłużenie zezwoleń. Decyzje władz wpisują się w szersze ograniczenia działalności zagranicznych duchownych na Białorusi, mimo że Kościół katolicki deklaruje współpracę z władzami i angażuje się m.in. w dialog międzywyznaniowy oraz działania na rzecz pokoju i zgody społecznej, mówi dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk.
4: W mojej ocenie, jak również i w ocenie wielu katolików na Białorusi, niestety podejście Stolicy Apostolskiej do reżimu Łukaszenki często nie przekłada się na jakąś inną postawę oficjalnego Mińska wobec wyznania katolickiego. Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego, więc próbuje kontrolować Kościół.
2: Jednym z duchownych, którzy już muszą wyjechać, jest polski dominikanin Roman Schulz. Na Białorusi służył od 2007 roku, a przez blisko 15 lat był administratorem parafii świętego Kazimierza i świętej Jadwigi w Mohylewie. Organizował m.in. coroczny kongres różańcowy i inne wydarzenia religijne, a także publikował w białoruskiej prasie katolickiej. 15 sierpnia wierni pożegnali go podczas uroczystej mszy w mohylewskiej katedrze. Białoruś coraz wyraźniej wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą. Mińsk rozmieszcza tam jednostki sił operacji specjalnych, rozwija infrastrukturę wojskową i tworzy nowe formacje. W obwodzie homelskim powstaje m.in. nowa brygada desantowo-szturmowa, a wraz z nią rozwijane są zaplecze, poligony i miasteczko garnizonowe. Jednocześnie białoruskie władze zwiększają możliwości prowadzenia działań z wykorzystaniem wojsk specjalnych, artylerii, rozpoznania i obrony przeciwlotniczej. Wszystkie te działania koncentrują się na południu kraju, w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy. Dzieje się to mimo deklaracji Aleksandra Łukaszenki, który w ostatnich miesiącach zapewniał, że Białoruś nie zamierza angażować się w wojnę i nie stanowi zagrożenia dla Ukrainy. Militarne przygotowania Mińska stoją jednak w wyraźnej sprzeczności z jego pokojową retoryką. Niemniej jednak Łukaszenka nie ma pełnej kontroli w tej kwestii. Uważa koordynatorka programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Dyner.
0: No z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła, dlatego że Białoruś nie jest suwerenna pod kątem wojskowym. Rosjanie w każdej chwili będą mogli wykorzystać państwo białoruskie do tego, żeby zaatakować inne kraje, czy to Ukrainę, czy choćby państwa natowskie. Taka niestety możliwość istnieje.
2: W tym samym czasie Ukraina wciąż przygotowuje się na możliwość ponownego wykorzystania Białorusi jako kierunku rosyjskiej agresji. Associated Press podaje, że ukraińska granica z Białorusią mająca ponad 1000 km jest zabezpieczona przez pole minowe, zapory przeciwpancerne, drut kolczasty, siatki antydronowe oraz stałe patrole.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons uznanie autorstwa 4.0 międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Bitwa warszawska z 1920 roku była wielkim zwycięstwem polskiego oręża i symbolem skutecznej obrony niepodległości. Podczas tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego politycy przypominali o tamtym triumfie, ale przede wszystkim mówili o bezpieczeństwie Polski dzisiaj. W centrum uwagi znalazły się współczesne zagrożenia, wojna za wschodnią granicą, ochrona polskich granic oraz rola i znaczenie silnej, nowoczesnej armii. Roczna defilada w Warszawie była okazją do zaprezentowania potencjału polskich sił zbrojnych oraz podkreślenia ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Zdaniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego doświadczenia z 1920 roku pozostają aktualne także dziś. Silna armia i gotowość do obrony państwa są podstawą bezpieczeństwa Polski.
3: 15 sierpnia w naszym narodowym, historycznym kalendarzu to przede wszystkim Dzień Pamięci. Dzień Narodowej Pamięci i dzień największego militarnego i wojskowego zwycięstwa polskiego wojska w wieku XX. Dzień Pamięci o naszych bohaterach, zwycięzcach. Ale to także Dzień Wdzięczności wobec nich, wobec ich dowódców za to, że Polska przez kolejne 19 lat mogła być wolna i niepodległa. I dzięki temu mieliśmy pokolenie ludzi, którzy o Rzeczpospolitą dbali. Dzięki wychowaniu patriotycznemu mieliśmy świętego papieża Polaka Jana Pawła II, Zbigniewa Herberta i innych wielkich obrońców Monte Cassino, obrońców Westerplatte, dlatego że w roku 20 nasi bohaterowie zatrzymali bolszewicką nawałę. Ten Dzień Wdzięczności to także wdzięczność wobec dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy znając zagrożenia współczesności, bronią naszego bezpieczeństwa. Ale także to dla mnie i dla wszystkich władz państwowych Dzień Zobowiązania. Dzień Zobowiązania nie tylko wobec przeszłości, wobec historii, wobec pamięci, ale Dzień Zobowiązania wobec teraźniejszości i wobec przyszłości. Wobec bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków.
4: Nie chcemy już bitew, jeśli już to zwycięskie, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
0: Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk.
4: Staraliśmy się wspólnie z wami wszystkimi, bo przecież jest to wysiłek całego narodu, budować cztery filary naszego bezpieczeństwa. Pierwsze to bezpieczne i szczelne granice. Dzisiaj z dumą mówimy całemu światu, ale przede wszystkim tym, którzy chcieliby te nasze granice nielegalnie przekraczać albo gwałcić. Nie przejdziecie bez zgody państwa polskiego polskiej granicy. Bezpieczna ojczyzna to drugi filar, jakim są realne sojusze i mądra polityka zagraniczna. Zostając chwilę przy granicach, to jest tarcza wschód, to jest flanka wschodnia budowana wspólnie z naszymi sąsiadami z tego regionu. To jest tak zwane Baltic Center z inicjatywy polskiej, wspólne natowskie działania na Bałtyku, tak aby flota cieni i wrogie działania, przede wszystkim rosyjski sabotaż, nie miały szans powodzenia. To jest oczywiście wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Można dyskutować o naszych relacjach polsko-ukraińskich, ale nikt nie może mieć wątpliwości, że wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją to jest nasze bezpieczeństwo. Robimy to dla siebie, dla Polek i Polaków, dla nikogo innego. Jest trzeci filar, chyba najważniejszy. Wielkie inwestycje w naszą armię. Nasza armia, nasze siły zbrojne będą już niedługo największe w Europie. Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością i cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy.
5: Polska nigdy nie przegrywała przez brak odwagi.
0: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Polska przegrywała wtedy, kiedy odwaga była wszystkim, co mieliśmy. Niezależnie jaki jest rząd, prezydent i parlament. Wspólnie my, naród, dajemy odwadze narzędzie. 220 tysięcy żołnierzy dziś w służbie w Wojsku Polskim. Jeszcze nie tak dawno zawodowych żołnierzy, bo 6 lat temu mieliśmy 110 tysięcy. Dziś jest ich 156 tysięcy. Przed nami ambitny cel Armii 500. 300 tysięcy żołnierzy służących na co dzień. I tych 200 tysięcy w rezerwie wysokiej gotowości. To nie są plany, to nie są hasła. To jest program rozwoju sił zbrojnych opracowany, przyjęty i wdrażany w życie. Te 220 tysięcy żołnierzy, którym chcę wszystkim podziękować za każdy dzień służby, to jest siła Polski. To są ich rodziny, to są ich bolączki, to są ich radości. To jesteśmy my. Chcę wam powiedzieć tak, jak 5 sierpnia 1920 roku do żołnierzy, którzy przyszli bronić Warszawy, mówił premier Witos, premier naszej wolności. Jest z wami cały naród. Patrzy na was cała Polska. Patrzy na was cały świat. A mundur żołnierza Wojska Polskiego jest wspólnym mianownikiem, który nie tylko łączy scenę polityczną, ale łączy każdą miejscowość w Polsce i każdego Polaka. Cześć i chwała bohaterom tamtych czasów, tamtej bitwy. Ale dzisiaj wielka wdzięczność i szacunek dla każdego, który składa przysięgę żołnierza Wojska Polskiego.
6: Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęcze blasków.

0: Już za chwilę w programie Znadniemne i Berazyny podsumujemy losy Jerzego Wołkowieckiego. W swojej kolejności Aleksy Szoto opowie o grodzieńskich hipisach, młodzieży, która w latach 60. ubiegłego wieku słuchała zachodniej muzyki i zupełnie nie pasowała do panującej w Związku Radzieckim atmosfery. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Ozzy oraz jego przebojowym utworem Budzi mnie bicie serc.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Znadniemne i Berazyny podsumujemy losy generała Brygady Wojska Polskiego Jerzego Wołkowieckiego. 10 września 1939 roku Jerzy Wołkowiecki został komendantem garnizonu Chełma. Następnie stał na czele kombinowanej dywizji swojego imienia. Generał prowadził swoich żołnierzy m.in. w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. 23 września 1939 roku dywizja Wołkowieckiego przestała istnieć. Generał starał się przedostać na wschód, ale 27 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Najpierw trafił do obozu tymczasowego w Frydrychówce, następnie został przewieziony do obozu w Putywlu, a stamtąd do obozu specjalnego NKWD w Kozielsku. Tam generał był przetrzymywany do wiosny 1940 roku. Wiosną 1940 roku na mocy rozkazu władz sowieckich z 5 marca rozpoczęła się akcja mordowania polskich jeńców wojennych z trzech obozów specjalnych NKWD. W Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, więzień zlokalizowanych na terenach tzw. zachodniej Białorusi i tzw. zachodniej Ukrainy. Łącznie funkcjonariusze NKWD wymordowali około 22 tysięcy polskich jeńców wojennych w Katyniu, Kalininie, Charkowie, Chersoniu, Mińsku i jeszcze w innych, nieznanych obecnie, miejscach kazni. Ofiary spoczywają na cmentarzach w Katyniu, Piatichatkach, Miednoje, Bykowni, najprawdopodobniej Kuropatach i innych nieznanych miejscach. Zbrodnię z wiosny 1940 roku, określaną mianem katyńskiej, przeżyło z różnych powodów 395 polskich jeńców wojennych. Niektórymi zainteresowany był wywiad sowiecki, w innych przypadkach interweniowała ambasada niemiecka, misja litewska, czy też decyzje najwyższych zwierzchników ZSRS zdecydowały, że polscy żołnierze nie trafili do miejsc zagłady. Generał Wołkowiecki najprawdopodobniej nie został wysłany do Katynia, ponieważ był nim zainteresowany wywiad sowiecki. 26 kwietnia 1940 roku wyjechał z obozu jenieckiego w Kozielsku i trafił do obozu w Pawliszcze w Boże, a stamtąd w czerwcu do obozu specjalnego NKWD w Grezowcu. W obozie grezowieckim generał Wołkowiecki stał na czele grupy oficerów lojalnie odnoszących się do rządu polskiego na uchodźstwie, opowiadających się przeciwko współpracy z władzami sowieckimi. Generał dbał o należyte przestrzeganie praw jenieckich, dyscypliny i godną postawę wśród jeńców wojennych. Niewola polskich żołnierzy w obozie specjalnym NKWD w Grezowcu skończyła się po podpisaniu układu Sikorski-Majski 30 lipca 1941 roku i polsko-sowieckiej umowy wojskowej 14 sierpnia 1941 roku. Na terenie Związku Sowieckiego powstała polska armia pod dowództwem Władysława Andersa. W związku z tym wydarzeniem generał Wołkowiecki 17 sierpnia opuścił obóz grezowiecki i rozpoczął służbę w polskich siłach zbrojnych. Po dotarciu do Moskwy Wołkowiecki spotkał się z dowództwem polskich sił zbrojnych w ZSRS i otrzymał przydział na stanowisko zastępcy dowódcy 6 Dywizji Piechoty w Tockoje. Po dotarciu do miejsca formowania jednostki przed generałem stanęło wiele zadań. Należało przygotować warunki do przyjmowania polskich obywateli, zorganizować kwatery, wyżywienie, lekarstwa, umundurowanie, a było to zadanie trudne, ponieważ strona sowiecka nie wywiązywała się z przyjętych zobowiązań. Generał Wołkowiecki był zastępcą dowódcy 6 Dywizji Piechoty do kwietnia 1942 roku. W wieku 59 lat generał zakończył swoją służbę wojskową. Już nigdy więcej nie otrzymał żadnego przydziału służbowego w polskiej armii. 1 czerwca 1942 roku został przeniesiony w stan nieczynny. Po ewakuacji polskich sił zbrojnych w ZSRS w 1942 roku generał Wołkowiecki do 1947 roku przebywał na Bliskim Wschodzie. Mieszkał m.in. w Tel Awiwie i w Egipcie. Następnie wraz z polskim wojskiem wyjechał do Wielkiej Brytanii. Na emigracji generał Wołkowicki starał się upamiętniać i przypominać sowiecką zbrodnię z wiosny 1940 roku. Generał Wołkowicki zmarł 7 stycznia 1983 roku, na 2 tygodnie przed setnymi urodzinami, w brytyjskim domu opieki. Spoczywa na cmentarzu w Londynie.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku Grodno żyło rytmem zupełnie innym niż reszta radzieckiej Białorusi. Nazywane było przez tak zwane wrogie głosy zachodnich radiostacji Małym Paryżem. Ale nie był to jednak Paryż oficjalny, lecz ten podziemny, kolorowy i zbuntowany. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W dzisiejszym programie dowiemy się, jak miasto stało się areną narodzin niezwykłego młodzieżowego ruchu – grodzieńskich hipisów. Wszystko zaczęło się od zachodniej muzyki, rock'n'rolla, którego słuchano na falach Głosu Ameryki, Radia Luksemburg, polskich i czeskich rozgłośni. Beatlesi, Rolling Stones, Animals – młodzież w sowieckim Grodnie chłonęła wszystko. Muzyka wolności inspirowała podobnie wolne marzenia, które w tamtym systemie brzmiały jak czysta fantastyka. Tylko wyobraźcie sobie Państwo grupę młodych ludzi, 17-20 lat, którzy zamiast budować świetlaną przyszłość socjalizmu, snują plany wykupienia Grodzieńskiej Góry Zamkowej. Chcieli tam ogłosić niezależne państwo, wolne od komunizmu i marksistowskiego marazmu. Inni marzyli o ucieczce do syberyjskiej tajgi, by tam, z dala od władzy radzieckiej, budować wolne wspólnoty, martwiąc się jedynie o to, skąd wezmą baterie do tranzystorowych odbiorników, by słuchać rocka. Sercem tego ruchu był skwer na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej i Telegraficznej. To tam stoi pomnik Elizy Orzeszkowej, której hipisi nazywali czule kamienną mamusią. Dlaczego akurat ona? Mówili, że są jej dziećmi, a ich ojcem jest Ostap Bender, kanciarz z popularnej sowieckiej powieści. Dlaczego Orzeszkowa? Może dlatego, że tak jak oni kochała wolność, a może po prostu, bo skwer z jej pomnikiem był dogodnym miejscem do spotkań. Jedno wiemy na pewno, sami się nie nazywali hipisami, a właśnie dziećmi kamiennej mamusi. Spotykamy się u mamusi, to hasło oznaczało godziny spędzone na rozmowach, opowiadaniu anegdot politycznych i słuchaniu muzyki, która płynęła z eteru. Grodzieńscy hipisi ubierali się odpowiednio. Zagraniczne dżinsy za szalone pieniądze kupowano u nielegalnych handlarzy. Kwieciaste koszule i rozkloszowane spodnie dzwony szyto samodzielnie. Niektórzy nawet robili świecące się spodnie z lampkami, a w tylnej kieszeni mieli ukryte baterie. Dzieci kamiennej mamusi nie tylko słuchali rocka, chcieli sami grać taką muzykę. Kultura muzyczna Grodna tamtych lat to historia determinacji i improwizacji. Pierwszy zespół grający rock'n'rolla powstał tu w 1964 roku, założony przez uczniów 10 klasy. Nie było instrumentów, więc sami je robili. Gitary wycinali z grubych 5-centymetrowych desek, a jako przetworniki montowali cewki wyciągnięte ze słuchawek telefonicznych, po 6 na każdą gitarę. Ich pierwszy nielegalny koncert w szkole numer 10 zakończył się skandalem. Nauczyciele, słysząc wyjące gitary, już podczas drugiej piosenki wezwali komsomolców, którzy wyrzucili muzyków wraz z ich prymitywną, ale ciężką aparaturą na ulicę. Mimo to muzyka nie cichła, grupa Grodnianie, w której grał m.in. Aleksander Sawczyc, wygrywała miejskie konkursy, choć musieli uciekać się do forteli. Przed komisjami cenzuralnymi ogłaszali utwory Beatlesów jako pieśni robotników portowych Ameryki. Fascynacja Zachodem była totalna. Radio Luksemburg i Głos Ameryki były oknem na świat. Kiedy pewnego razu, siedząc tradycyjnie w nocy przy pomniku Orzeszkowej, usłyszeli w radiu, że ich Grodno zostało nazwane Małym Paryżem, że ktoś w radiu zza oceanu opowiada o nich, że oni są cudowną młodzieżą, zaczęli krzyczeć z zachwytu tak głośno, że natychmiast zatrzymała ich milicja. Tak naprawdę, dość często ich zatrzymywano, zwykle bez powodu. Po prostu dlatego, że śmiali się w parku po nocach. Relacje z władzą były napięte. Komunistyczne operotriady, oddziały operacyjne komsomolu, polowały na długowłosych. Zatrzymywanych chłopaków siłą strzeżono, tworząc na głowach upokarzające łyse ścieżki. Cięto im spodnie dzwony. Hipisi próbowali się bronić sprytem. Na lekcje w szkołach włosy smarowali brioliną i upinali pod kołnierzem, by nie prowokować nauczycieli. Jednak system nie odpuszczał. Zdjęcia elementów antyspołecznych wisiały na miejskiej tablicy satyry, obok pijaków, a w lokalnej telewizji nazywano ich narkomanami i homoseksualistami. Grodzieńscy hipisi byli jednak twardzi. Jak wspominał Anatolij Makuszyn, ta presja rodziła w nich jeszcze większy opór. Byli pokoleniem, któremu próbowano złamać kręgosłup tylko dlatego, że chcieli nosić kwiaty we włosach i słuchać Beatlesów. A o tym, jak ten opór przerodził się w otwarty bunt, opowiem w kolejnym programie. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Ozzy oraz jego przebojowym utworze Budzi mnie bicie serc. Zespół Ozzy powstał w październiku 1982 roku we Wrocławiu, w czasie gdy polska scena rockowa była wyjątkowo aktywna. Już w tym samym miesiącu muzycy nagrali pierwsze utwory w studiu radiowym, co pozwoliło im szybko zaistnieć w szerszym obiegu. Jedną z pierwszych piosenek była Schematy nie pasują, która już w grudniu 1982 roku trafiła do telewizyjnej listy przebojów. Był to szybki sukces, jak na tak młody zespół, i sygnał, że może wyjść poza lokalną scenę. Wkrótce opiekę nad grupą przejęła Rock Estrada, co umożliwiło jej bardziej profesjonalne funkcjonowanie i częstsze koncerty. W 1983 roku doszło do zmiany wokalisty. Leszka Kota zastąpił Roman Wojciechowski, który szybko dołączył do działalności koncertowej. W tym samym czasie Ozzy wystąpił m.in. z Lady Punk. Latem 1983 roku zespół nagrał kolejne utwory radiowe, w tym Budzi mnie bicie serc i Obcy raj, obce niebo, rozwijając swój repertuar i obecność w radiu. Grupa pojawiła się także na festiwalu rockowym w Grodkowie oraz koncertowała z Klinczem w różnych miastach, stopniowo poszerzając zasięg działalności poza Wrocław. Choć istniał krótko, Ozzy przeszedł typową drogę wielu zespołów w początku lat 80. Od debiutu i nagrań radiowych, przez telewizyjne listy przebojów, po koncerty i festiwale. Ostatni znany skład tworzyli Andrzej Ryszka i Jacek Ratajczyk – perkusja, Romuald Frey – gitara, Włodzimierz Krakus – bas, klawisze, śpiew, Roman Wojciechowski – wokal oraz Leszek Cichoński – gitara, śpiew. Przebój, który za chwilę usłyszymy, ukazał się na singlu Obcy raj, obce niebo – Budzi mnie bicie serc. W 1983 roku nakładem wydawnictwa Ton Press. Tekst napisał Bogdan Olewicz, muzykę skomponował Romuald Frey. Przed Państwem zespół Ozzy. Budzi mnie bicie serc.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
3: Nad Wisłą gnieżdżą się nędzarze w kościołach, dobroczynne tłumy, arystokraci.

Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Świat jest brzemienny w wynalazki, w metale, od powietrza lży.

Wartem pogodnych wróżb nie widać wiele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę.

artyście z Włoch o głosie zdartym, salon pod nogi, zachwyt ściele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Prosty kolejarz nie chce pojąć, że można z życiem chcieć się rozstać. Figurki w oknie sklepu stoją, sklep zmienia pana, a świat postać.

Daniel Lopatin, autor soundtracku do filmu Marty Supreme, połonił nie tylko autorskiej muzyki, ale tak samo motywał z 50 godów, bo u toj czas odbywają się podzieje filmu, ale tak samo ma stąpa między tym periodem a współczesnością jość w 80 gady z twórczymi aspiracjami muzyką tego czasu. Mnie na dumku, kiedy słuchała tych tworów, przyszedł zrazu klasyczny film z muzyka, jaka ma osobne miejsce u moim sercu. Niechaj tak. Geta Giorgio Gaslini i hurt Goblin. A film Dario Argento nazywa się Profondo Rosso. Słuchali geta motywu już o słowach z muzyka i temu ciepier jeszcze jeden Mateusz autorskiej stóżki z filmu Marty Supreme. Dumaju na potwierdzenie moich asocjacji. Vampire's Castle.

U takim pałacy wampira używie na pełne nie adzin duch. Temu następna pieśnia będzie mieć taki zachalowek, ale muzyczna to zusim inna historia. Nasza ja, tutaj. Tut lokalna ja. Współzasnawalnik festiwalu Barnfield w bielskich studzi wodach, jaki projdzie u apośnia wychodnia żniwnia. Julia Fionik. U duecie z Aleksandrej Łapińskiej.

Czarna z rana parzy, znów się zajadam wózkiem. Pamiętam twój zapach przeplatany nutą kawy. Chyba porzucę ten kofeinowy nawyk. Albo nasz. Nawet nie wiesz, jak jest ciężko spać. Samemu ciężko wstać, kiedy nie czeka twarz. Zna nami teraz tylko z marzeń. Ja życiem się parzę.

0: Gdzie tu?
1: Paśla pieśni Duch, tema usialakich ducha u nas jeszcze nie pakinie. Paśla duchał z Bielszczyny, buduć dobry duchy z Irlandii. Posłuchaj mi siostry i brata, Lili i Johnny Flinau, jakie je u arendowanym domie. Wiernuli się u czasy swojego dzieciństwa. Zapisali nowy album Beam Cottage z niekalkimi pierapisaniami użo istniejących tworów, a u ich liku The Ghost of O'Donoghue. Pieśnia, jaka ekranaje i kraj wideo dzieciństwa, ale tak samo ujawlenie szlachu z Afryki u Europu, bo mama Flinał z południowej Afryki. I nie jak naturalnym dla ich zjawiająca bliskość z kultury i irlandzkiej, i południowoafrykańskiej. Temu tak samo pieśni poczuję wokalny kolektyw The Joy z rodnej maminej krainy.

Gracie Abrams i Marcus Mumford u efiry Białoruska Radio Racja. A ciepier na naszej chwali. A darwiem się od zielonych krajowideł, folkowych melodiał, trapi mu się rodzinu harackoha życia. Naszym gościem stanie polski wykonawca Szymon Burnos z autorskiej pieśni pod nazwą Astro Girl. Szymon heta wiadomy klawisznik i kompozitor, kiedy idzie pro muzyczne asiarodzie nadbałtyjskiego Trychorada. A u ramkach solnej dziejności stwaraje na pamierzy różnych żanrów, bolże to nawet pamierza, czym niejaki miks. Jego mianuszka heta Sheldon Kafka. Nie znalazła interwiu, jakim komentuje na zoo, ale można dodumować się, że to już taki heta fan serii The Big Bang Theory i twórczości Franza Kafki. I może na pamierzy ich twórczych świateł najczęściej przysiadaje.

Astro Girl, prosta z nadbałtyckiego morza, a może z nieba, po jakim szpacerowali razem ze Świętej Bień i Kropkajka, bo wiertają się ciepierde ich. Z początku posłuchają zahalonej pieśni albumu Karowa Bielaja.

Świeta Bień i kropka K. U nowej supolnej produkcji Karowa Bielaja, a zaraz pieśnia z historii. Tak samo weszła u soundtrack filmu pra amerykańska heroja stołowa tenisa Marty Supreme. Tears for Fears, heta hurt faktycznie legendarny, jako ha pieśni dla mnie nie starejuć. Change.

wieczorowy, ciepły jeszcze od żniwieńskich dzion, zboża z napki, buchankami chleba odmierwają ci dolu moją. Klapotliwa noc zorystym płaszczem otulaje moją maleńkую ojczyzną.

0: jak na saksofonie mu melodię świcie gra.
1: Wtem ring zawmiot pośród drzew, dudni ziemią, mój Boże, przed murzynkiem stoi lew. Szczerzy kli otwiera róża i klnie brzydko chrup siak krew. Dam nauczkę wam zaśpiewa, poza tym mam apetyt właśnie na czarnego trzyma dziś.
0: Wróci sobie ham, ham, ham, zima zakąskę na wieczór mam. Odmarz za muzykę tram, do re mi fa sol la si do ja ci zaraz dam.
1: Myśli słoń ma duży lęcza, ratunek daj Grzymowi, wieńczem prędy biegnie wstęp i zwołuje sejm słoniowy. Hej, rodacy, sejm i rząd, wzywam was na front, na front. Zamierzanego przyjaciela Grzyma dzisiaj zjeść. Jest to słoń i bum, bum, bum, patron ciężkiej kawalerii, aż się biega zwierząt chlub, najdalszych lasów prerii.

twarz, wreszcie co za gwałt. I murzynek dziś się śmieje, klaszcze w dłonie na gwizd. Tak puszczony w trąbę lew zwiał, podobno gdzie pierwszy rośnie. I

ciężka jest praca i trudna i zła, więc zabawiają się chłopcy, piją i tańczą, śpiewają co dnia w portach dalekich.

Nie poszedł do szkoły, bo mu się nie chciało. Nie odrobił lekcji, bo czasu było za mało. Nie zasznurował trzewików, bo nie miał ochoty. Nie powiedział dzień dobry, bo z tym za dużo roboty. Nie napoił Azorka, bo za daleko jest woda. Nie nakarmił kanarka, bo czasu mu było szkoda. Miał zjeść kolację i tylko ustami mlasnął. Miał położyć się, nie zdążył, zasnął. Śniło mu się, że nad czymś ogromnie się trudził. Tak zmęczył się tym snem, że się obudził.

haczy szczelnie. Na pustym poli dagaraje bulbianoje wognieszcza, u im leta agryski. Na żuraulinych krylach, a dla ciela już pieśnia żniacou. Nazbierać bym miał koszyk moich dumek inkliwy palot. U ziemlu ukinuć by zautraszniej doli ziernie. Nie kalecza czy noch, pa i rżyszczy prajści, cieraz slozy i ból, i czystuju duszu zawinuć u snieżna bieli parkal. Huter Zubawa w Bielskim Powiecie. Ta cudowna jak kraina mojego dzieciństwa. Jon przychodzi i zimoj, i letem, i w wosień, i osobliwa wiosną, kiedy usio rozwitaje, ptuszki śpiewają. Dom od doma nie tak bliska i obmierzowana ja prostora przyrody kranaje za serce, a osobliwa kiedy ja przyjeżdżaju w rodną chatę, ciapier u odzinoctwie uspominaju swoje dzieciństwo, młodość i wszystkie gady życia u prysutności tych, jakich ciapier nie ma. Pieradumwaju swoje postupki. Może ja była czasem nieposłuchmiana ja, kiedy baćki coś ci prosili i wielmi hetaha szkaduju nawet, kiedy heta byli drobne sprawy, nie warte ja wielkiej uwagi. Tak, że kiedy człowiek zostaje odinoki w rodnym domie, gdzie ob ścieny, można skazać, rozbiwaje się ciszynia, małczanie, gdy wiertają się wspominy.

Ja żywo na hutary Zubava, do cerkwi miała daleka. No tak, dzieci, moloć, my chodzili, jak można сказать, od Wielkiego Świata. I ja, kiedy już poszła uczyć się w średnią szkołę, w Bielsk tak częściej, chodziła w cerkwę, poszła w pracę, a teraz poszłym czasem wielmi chcę, wielmi zadumwaju się nad swoim życiem, jakoje już można сказać, dobiegaje i do końca mnie już pod 60. Człowiek przychodzić na świat z woli Gospoda i z jego woli odychodzić, nie wiedzajuczy tylko, kiedy to staniecza. A ziemne życie to podrychtowka do życia wiecznego, do życia z Gospodem. No, szkoda, że czas tak chutka i nieprykmietne uciekaje.

Dobry wieczór, witaj u was u Indamix, z wami DJ Riki i na praciachu następnej godziny ja prawiadu was praz świat głębokich, pulsujących house hukał. Gdy set prastora gdzie ryfm sustrakaje sa z atmosferaj, a muzyka pastupowa buduje napróżenie i dozwalaje zabyć pra uwieś tydzień. Zapraszaju na mój premierny set, DJ Riki, pojechali!

0: Z antypolską polityką reżimu Aleksandra Łukaszenki pragniemy dostarczać ważne i aktualne informacje dla naszych rodaków na Białorusi. Przy mikrofonie Aleksander Roman. Dzisiaj porozmawiamy o tym, w jaki sposób białoruskie władze zacierają ślady polskości w kraju, a o czym jeszcze usłyszymy w programie. Kolejni polscy księża katolicy opuszczają Białoruś.
1: Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego.
0: Mińsk wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą.
2: No z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła.
0: Obchody święta Wojska Polskiego.
3: 15 sierpnia to przede wszystkim

0: Tylko fakty.
1: Białoruskie władze zmieniają sposób, w jaki młodzi Białorusini powinni poznawać historię swojego kraju. Z nowych wytycznych dla nauczycieli wynika, że pozytywnie przedstawiana jest rola Imperium Rosyjskiego, natomiast historia Rzeczypospolitej coraz częściej opisywana jest przez pryzmat polonizacji. Zmienia się także sposób przedstawienia polskich powstań. Powstanie kościuszkowskie ma być przedstawiane przede wszystkim jako walka o odbudowę Rzeczypospolitej, a porażka Kościuszki i rozbiory mają być ukazywane jako wydarzenia, które pozwoliły Białorusinom zachować tożsamość narodową. Jednocześnie w nowych materiałach niemal pomijany jest temat represji stalinowskich, w tym masowych prześladowań Białorusinów. W ten sposób szkolna edukacja coraz wyraźniej przedstawia Rosję jako historycznego sojusznika, a Polskę jako siłę, która zagrażała białoruskiej tożsamości. Zdaniem dziennikarza Dziennika Gazety Prawnej Michała Potockiego jest to jeden z elementów niszczenia śladów polskości w kraju przez reżim łukaszenkowski.
2: To jest element realizacji szerszej polityki prowadzonej przez Kreml, której Łukaszenka się w 100% po 20 roku, a zwłaszcza po 22 roku podporządkował. Rozprzestrzeniania ruskiego miru na całą kontrolowaną przez Kreml przestrzeń świata, która ma za zadanie pokazać, że to zawsze była Rosja, żadnych śladów innych, czy to narodów, czy kultur, czy państw ma po prostu nie być.
1: Walka z polskim dziedzictwem nie kończy się na podręcznikach. Białoruskie władze usuwają i niszczą pomniki, tablice oraz miejsca pamięci, przypominające o wspólnej polsko-białoruskiej historii. Znikają upamiętnienia powstańców Tadeusza Kościuszki czy Konstantego Kalinowskiego, a kolejne miejsca związane z historią Rzeczypospolitej są stopniowo usuwane z przestrzeni publicznej. Kolejni polscy księża mogą być zmuszeni do opuszczenia Białorusi. Władze coraz częściej nie przedłużają zagranicznym duchownym zezwoleń na prowadzenie działalności religijnej. Według informacji organizacji Chrześcijańska Wizja, tym razem problem dotyczy co najmniej 11 księży z archidiecezji mińsko-mohylewskiej. Nie otrzymali oni zgody Urzędu Pełnomocnika do Spraw Religii i Narodowości na dalszą posługę, a część duchownych dostało pozwolenie jedynie na bardzo krótki okres. Metropolita mińsko-mohylewski arcybiskup Józef Staniewski miał w tej sprawie zwrócić się do Aleksandra Łukaszenki z prośbą o przedłużenie zezwoleń. Decyzje władz wpisują się w szersze ograniczenie działalności zagranicznych duchownych na Białorusi, mimo że Kościół katolicki deklaruje współpracę z władzami i angażuje się m.in. w dialog międzywyznaniowy oraz działania na rzecz pokoju i zgody społecznej, mówi dziennikarz telewizji Bielsat Witold Siłczyk.
3: W mojej ocenie, jak również i w ocenie wielu katolików na Białorusi, niestety podejście Stolicy Apostolskiej do reżimu Łukaszenki często nie przekłada się na jakąś inną postawę oficjalnego Mińska wobec wyznania katolickiego. Niestety Łukaszenka traktuje wręcz katolików jako podmiot niezależny, a w tym sensie też groźny dla niego, więc próbuje kontrolować Kościół.
1: Jednym z duchownych, którzy już muszą wyjechać, jest polski dominikanin Roman Schulz. Na Białorusi służył od 2007 roku, a przez blisko 15 lat był administratorem parafii świętego Kazimierza i świętej Jadwigi w Mohylewie. Organizował m.in. coroczny kongres różańcowy i inne wydarzenia religijne, a także publikował w białoruskiej prasie katolickiej. 15 sierpnia wierni pożegnali go podczas uroczystej mszy w mohylewskiej katedrze. Białoruś coraz wyraźniej wzmacnia swój potencjał wojskowy przy granicy z Ukrainą. Mińsk rozmieszcza tam jednostki sił operacji specjalnych, rozwija infrastrukturę wojskową i tworzy nowe formacje. W obwodzie homelskim powstaje m.in. nowa brygada desantowo-szturmowa, a wraz z nią rozwijane są zaplecze, poligony i miasteczko garnizonowe. Jednocześnie białoruskie władze zwiększają możliwości prowadzenia działań z wykorzystaniem wojsk specjalnych, artylerii, rozpoznania i obrony przeciwlotniczej. Wszystkie te działania koncentrują się na południu kraju, w bezpośrednim sąsiedztwie Ukrainy. Dzieje się to mimo deklaracji Aleksandra Łukaszenki, który w ostatnich miesiącach zapewniał, że Białoruś nie zamierza angażować się w wojnę i nie stanowi zagrożenia dla Ukrainy. Militarne przygotowania Mińska stoją jednak w wyraźnej sprzeczności z jego pokojową retoryką. Niemniej jednak Łukaszenka nie ma pełnej kontroli w tej kwestii, uważa koordynatorka programu Bezpieczeństwo Międzynarodowe Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych Anna Maria Dyner.
4: Z perspektywy Łukaszenki stała się rzecz bardzo zła, dlatego że Białoruś nie jest suwerenna pod kątem wojskowym. Rosjanie w każdej chwili będą mogli wykorzystać państwo białoruskie do tego, żeby zaatakować inne kraje, czy to Ukrainę, czy choćby państwa natowskie. Taka niestety możliwość istnieje.
1: W tym samym czasie Ukraina wciąż przygotowuje się na możliwość ponownego wykorzystania Białorusi jako kierunku rosyjskiej agresji. Associated Press podaje, że ukraińska granica z Białorusią, mająca ponad 1000 km, jest zabezpieczona przez pole minowe, zapory przeciwpancerne, drut kolczasty, siatki antydronowe oraz stałe patrole.

0: Słuchają Państwo programu Znadniemna i Barazyny. Jesteśmy na falach 98,1 w Białymstoku i Grodnie, na falach 99,2 w Białej Podlaskiej i Brześciu. Zapraszamy również do słuchania nas na stronie internetowej racja.com. Zadanie Polska Platforma Medialna Wschód 2026 realizowane przez Fundację Wolność i Demokracja. Publikacja wyraża jedynie poglądy autorów i nie może być utożsamiana z oficjalnym stanowiskiem Kancelarii Senatu. Utwór jest dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowa. Pewne prawa zastrzeżone na rzecz redakcji programu Znadniemna i Barazyny. Utwór powstał w ramach sprawowania opieki Senatu Rzeczypospolitej Polskiej nad Polonią i Polakami za granicą w 2026 roku. Zezwala się na dowolne wykorzystanie utworu, pod warunkiem zachowania wyżej wymienionej informacji, w tym informacji o stosowanej licencji, o posiadaczach praw.
1: Rozmowy i reportaże.
2: Wszystko, co ważne i aktualne.
0: Bitwa warszawska z 1920 roku była wielkim zwycięstwem polskiego oręża i symbolem skutecznej obrony niepodległości. Podczas tegorocznych obchodów Święta Wojska Polskiego politycy przypominali o tamtym triumfie, ale przede wszystkim mówili o bezpieczeństwie Polski dzisiaj. W centrum uwagi znalazły się współczesne zagrożenia, wojna za wschodnią granicą, ochrona polskich granic oraz rola i znaczenie silnej, nowoczesnej armii. Roczna defilada w Warszawie była okazją do zaprezentowania potencjału polskich sił zbrojnych oraz podkreślenia ich roli w zapewnieniu bezpieczeństwa państwa. Zdaniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Karola Nawrockiego doświadczenia z 1920 roku pozostają aktualne także dziś. Silna armia i gotowość do obrony państwa są podstawą bezpieczeństwa Polski.
3: 15 sierpnia w naszym narodowym, historycznym kalendarzu to przede wszystkim Dzień Pamięci. Dzień Narodowej Pamięci i dzień największego militarnego i wojskowego zwycięstwa polskiego wojska w wieku XX. Dzień Pamięci o naszych bohaterach, zwycięzcach. Ale to także Dzień Wdzięczności wobec nich, wobec ich dowódców za to, że Polska przez kolejne 19 lat mogła być wolna i niepodległa. Dzięki temu mieliśmy pokolenie ludzi, którzy o Rzeczpospolitą dbali. Dzięki wychowaniu patriotycznemu mieliśmy świętego papieża Polaka Jana Pawła II, Zbigniewa Herberta i innych wielkich obrońców Monte Cassino, obrońców Westerplatte, dlatego że w roku 20 nasi bohaterowie zatrzymali bolszewicką nawałę. Ten Dzień Wdzięczności to także wdzięczność wobec dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego, którzy znając zagrożenia współczesności, bronią naszego bezpieczeństwa. Ale także to dla mnie i dla wszystkich władz państwowych Dzień Zobowiązania. Dzień Zobowiązania nie tylko wobec przeszłości, wobec historii, wobec pamięci, ale Dzień Zobowiązania wobec teraźniejszości i wobec przyszłości. Wobec bezpieczeństwa naszych dzieci i wnuków.
4: Nie chcemy już bitew, jeśli już to zwycięskie, ale chcemy uniknąć wojny, a uniknie wojny tylko ten, kto jest silny, dobrze przygotowany, rzeczywiście niepodległy i suwerenny.
0: Premier Rzeczypospolitej Polskiej Donald Tusk.
4: Staraliśmy się wspólnie z wami wszystkimi, bo przecież jest to wysiłek całego narodu, budować cztery filary naszego bezpieczeństwa. Pierwsze to bezpieczne i szczelne granice. Dzisiaj z dumą mówimy całemu światu, ale przede wszystkim tym, którzy chcieliby te nasze granice nielegalnie przekraczać albo gwałcić. Nie przejdziecie bez zgody państwa polskiego polskiej granicy. Bezpieczna ojczyzna to drugi filar, jakim są realne sojusze i mądra polityka zagraniczna. Zostając chwilę przy granicach, to jest tarcza wschód, to jest flanka wschodnia budowana wspólnie z naszymi sąsiadami z tego regionu. To jest tak zwane Baltic Center z inicjatywy polskiej, wspólne natowskie działania na Bałtyku, tak aby flota cieni i wrogie działania, przede wszystkim rosyjski sabotaż, nie miały szans powodzenia. To jest oczywiście wsparcie dla Ukrainy w wojnie z Rosją. Można dyskutować o naszych relacjach polsko-ukraińskich, ale nikt nie może mieć wątpliwości, że wsparcie Ukrainy w wojnie z Rosją to jest nasze bezpieczeństwo. Robimy to dla siebie, dla Polek i Polaków, dla nikogo innego. Jest trzeci filar, chyba najważniejszy. Wielkie inwestycje w naszą armię. Nasza armia, nasze siły zbrojne będą już niedługo największe w Europie. Już dzisiaj można powiedzieć, że budujemy siłę, która będzie rozstrzygała o losach regionu swoją nowoczesnością, liczebnością i cały świat to docenia, szczególnie nasi sojusznicy.
5: Polska nigdy nie przegrywała przez brak odwagi.
0: Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
5: Polska przegrywała wtedy, kiedy odwaga była wszystkim, co mieliśmy. Niezależnie jaki jest rząd, prezydent i parlament. Wspólnie my, naród, dajemy odwadze narzędzie. 220 tysięcy żołnierzy dziś w służbie w Wojsku Polskim. Jeszcze nie tak dawno zawodowych żołnierzy, bo 6 lat temu mieliśmy 110 tysięcy. Dziś jest ich 156 tysięcy. Przed nami ambitny cel Armii 500. 300 tysięcy żołnierzy służących na co dzień. I tych 200 tysięcy w rezerwie wysokiej gotowości. To nie są plany, to nie są hasła. To jest program rozwoju sił zbrojnych opracowany, przyjęty i wdrażany w życie. Te 220 tysięcy żołnierzy, którym chcę wszystkim podziękować za każdy dzień służby, to jest siła Polski. To są ich rodziny, to są ich bolączki, to są ich radości. To jesteśmy my. Chcę wam powiedzieć tak, jak 5 sierpnia 1920 roku do żołnierzy, którzy przyszli bronić Warszawy, mówił premier Witos, premier naszej wolności. Jest z wami cały naród. Patrzy na was cała Polska. Patrzy na was cały świat. A mundur żołnierza Wojska Polskiego jest wspólnym mianownikiem, który nie tylko łączy scenę polityczną, ale łączy każdą miejscowość w Polsce i każdego Polaka. Cześć i chwała bohaterom tamtych czasów, tamtej bitwy. Ale dzisiaj wielka wdzięczność i szacunek dla każdego, który składa przysięgę żołnierza Wojska Polskiego.
6: Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś ten

0: Już za chwilę w programie Z Nadniem na i Brazyny podsumujemy losy Jerzego Wołkowieckiego. W swojej kolejności Aleksy Szoto opowie o grodzieńskich hipisach. Młodzieży, która w latach 60. ubiegłego wieku słuchała zachodniej muzyki i zupełnie nie pasowało do panującej w Związku Radzieckim atmosfery. A Marcin Gorbaczewski zapozna Państwo z zespołem Ozzy oraz jego przebojowym utworem Budzi mnie bicie serc.
1: Losy bohaterów niezłomnych.
0: W dzisiejszym programie Z Nadniem na i Brazyny podsumujemy losy generała Brygady Wojska Polskiego Jerzego Wołkowieckiego. 10 września 1939 roku Jerzy Wołkowiecki został komendantem garnizonu Chełma. Następnie stał na czele kombinowanej dywizji swojego imienia. Generał prowadził swoich żołnierzy m.in. w bitwie pod Tomaszowem Lubelskim. 23 września 1939 roku dywizja Wołkowieckiego przestała istnieć. Generał starał się przedostać na wschód, ale 27 września 1939 roku dostał się do niewoli sowieckiej. Najpierw trafił do obozu tymczasowego w Frydrychówce. Następnie został przewieziony do obozu w Putywlu, a stamtąd do obozu specjalnego NKWD w Kozielsku. Tam generał był przetrzymywany do wiosny 1940 roku. Wiosną 1940 roku na mocy rozkazu władz sowieckich z 5 marca rozpoczęła się akcja mordowania polskich jeńców wojennych z trzech obozów specjalnych NKWD. W Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, więzień zlokalizowanych na terenach tzw. zachodniej Białorusi i tzw. zachodniej Ukrainy. Łącznie funkcjonariusze NKWD wymordowali około 22 tysięcy polskich jeńców wojennych w Katyniu, Kalininie, Charkowie, Chersoniu, Mińsku i jeszcze w innych, nieznanych obecnie miejscach kaźni. Ofiary spoczywają na cmentarzach w Katyniu, Piatichatkach, Miednoje, Bykowni, najprawdopodobniej Kuropatach i innych nieznanych miejscach. Zbrodnie z wiosny 1940 roku, określaną mianem katyńskiej, przeżyło z różnych powodów 395 polskich jeńców wojennych. Niektórymi zainteresowany był wywiad sowiecki, w innych przypadkach interweniowała ambasada niemiecka, misja litewska, czy też decyzje najwyższych zwierzchników ZSRS zdecydowały, że polscy żołnierze nie trafili do miejsc zagłady. Generał Wołkowiecki najprawdopodobniej nie został wysłany do Katynia, ponieważ był nim zainteresowany wywiad sowiecki. 26 kwietnia 1940 roku wyjechał z obozu jenieckiego w Kozielsku i trafił do obozu w Pawliszcze w Boże, a stamtąd w czerwcu do obozu specjalnego NKWD w Grezowcu. W obozie grezowieckim generał Wołkowiecki stał na czele grupy oficerów lojalnie odnoszących się do rządu polskiego na uchodźstwie, opowiadających się przeciwko współpracy z władzami sowieckimi. Generał dbał o należyte przestrzeganie praw jenieckich, dyscypliny i godną postawę wśród jeńców wojennych. Niewola polskich żołnierzy w obozie specjalnym NKWD w Grezowcu skończyła się po podpisaniu układu Sikorski-Majski 30 lipca 1941 roku i polsko-sowieckiej umowy wojskowej 14 sierpnia 1941 roku. Na terenie Związku Sowieckiego powstała polska armia pod dowództwem Władysława Andersa. W związku z tym wydarzeniem generał Wołkowiecki 17 sierpnia opuścił obóz grezowiecki i rozpoczął służbę w polskich siłach zbrojnych. Po dotarciu do Moskwy Wołkowiecki spotkał się z dowództwem polskich sił zbrojnych w ZSRS i otrzymał przydział na stanowisko zastępcy dowódcy 6. Dywizji Piechoty w Tockoje. Po dotarciu do miejsca formowania jednostki przed generałem stanęło wiele zadań. Należało przygotować warunki do przyjmowania polskich obywateli, zorganizować kwatery, wyżywienie, lekarstwa, umundurowanie, a było to zadanie trudne, ponieważ strona sowiecka nie wywiązywała się z przyjętych zobowiązań. Generał Wołkowiecki był zastępcą dowódcy 6. Dywizji Piechoty do kwietnia 1942 roku. W wieku 59 lat generał zakończył swoją służbę wojskową. Już nigdy więcej nie otrzymał żadnego przydziału służbowego w polskiej armii. 1 czerwca 1942 roku został przeniesiony w stan nieczynny. Po ewakuacji polskich sił Sił Zbrojnych w ZSRS w 1942 roku, generał Wołkowicki do 1947 roku przebywał na Bliskim Wschodzie. Mieszkał m.in. w Tel Awiwie i w Egipcie. Następnie wraz z polskim wojskiem wyjechał do Wielkiej Brytanii. Na emigracji generał Wołkowicki starał się upamiętniać i przypominać sowiecką zbrodnię z wiosny 1940 roku. Generał Wołkowicki zmarł 7 stycznia 1983 roku, na 2 tygodnie przed setnymi urodzinami, w brytyjskim domu opieki. Spoczywa na cmentarzu w Londynie.

0: Polskie podróże na Białorusi.
1: Na przełomie lat 60. i 70. ubiegłego wieku Grodno żyło rytmem zupełnie innym niż reszta radzieckiej Białorusi. Nazywane było przez tak zwane wrogie głosy zachodnich radiostacji Małym Paryżem. Ale nie był to jednak Paryż oficjalny, lecz ten podziemny, kolorowy i zbuntowany. Przy mikrofonie Aleksy Szota witam Państwa. W dzisiejszym programie dowiemy się, jak miasto stało się areną narodzin niezwykłego młodzieżowego ruchu – grodzieńskich hipisów. Wszystko zaczęło się od zachodniej muzyki, rock'n'rolla, którego słuchano na falach Głosu Ameryki, Radia Luksemburg, polskich i czeskich rozgłośni. Beatlesi, Rolling Stones, Animals – młodzież w sowieckim Grodnie chłonęła wszystko. Muzyka wolności inspirowała podobnie wolne marzenia, które w tamtym systemie brzmiały jak czysta fantastyka. Tylko wyobraźcie sobie Państwo grupę młodych ludzi, 17-20 lat, którzy zamiast budować świetlaną przyszłość socjalizmu, snują plany wykupienia Grodzieńskiej Góry Zamkowej. Chcieli tam ogłosić niezależne państwo, wolne od komunizmu i marksistowskiego marazmu. Inni marzyli o ucieczce do syberyjskiej tajgi, by tam, z dala od władzy radzieckiej, budować wolne wspólnoty, martwiąc się jedynie o to, skąd wezmą baterie do tranzystorowych odbiorników, by słuchać rocka. Sercem tego ruchu był skwer na skrzyżowaniu ulic Orzeszkowej i Telegraficznej. To tam stoi pomnik Elizy Orzeszkowej, której hipisi nazywali czule kamienną mamusią. Dlaczego akurat ona? Mówili, że są jej dziećmi, a ich ojcem jest Ostap Bender, kanciarz z popularnej sowieckiej powieści. Dlaczego Orzeszkowa? Może dlatego, że tak jak oni kochała wolność, a może po prostu, bo skwer z jej pomnikiem był dogodnym miejscem do spotkań. Jedno wiemy na pewno, sami się nie nazywali hipisami, a właśnie dziećmi kamiennej mamusi. Spotykamy się u mamusi, to hasło oznaczało godziny spędzone na rozmowach, opowiadaniu anegdot politycznych i słuchaniu muzyki, która płynęła z eteru. Grodzieńscy hipisi ubierali się odpowiednio. Zagraniczne dżinsy za szalone pieniądze kupowano u nielegalnych handlarzy. Kwieciaste koszule i rozkloszowane spodnie dzwony szyto samodzielnie. Niektórzy nawet robili świecące się spodnie z lampkami, a w tylnej kieszeni mieli ukryte baterie. Dzieci kamiennej mamusi nie tylko słuchali rocka, chcieli sami grać taką muzykę. Kultura muzyczna Grodna tamtych lat to historia determinacji i improwizacji. Pierwszy zespół grający rock'n'rolla powstał tu w 1964 roku, założony przez uczniów 10 klasy. Nie było instrumentów, więc sami je robili. Gitary wycinali z grubych 5-centymetrowych desek, a jako przetworniki montowali cewki wyciągnięte ze słuchawek telefonicznych, po 6 na każdą gitarę. Ich pierwszy nielegalny koncert w szkole numer 10 zakończył się skandalem. Nauczyciele, słysząc wyjące gitary, już podczas drugiej piosenki wezwali komsomolców, którzy wyrzucili muzyków wraz z ich prymitywną, ale ciężką aparaturą na ulicę. Mimo to muzyka nie cichła, grupa Grodnianie, w której grał m.in. Aleksander Sawczyc, wygrywała miejskie konkursy, choć musieli uciekać się do forteli. Przed komisjami cenzuralnymi ogłaszali utwory Beatlesów jako pieśni robotników portowych Ameryki. Fascynacja Zachodem była totalna. Radio Luksemburg i Głos Ameryki były oknem na świat. Kiedy pewnego razu, siedząc tradycyjnie w nocy przy pomniku Orzeszkowej, usłyszeli w radiu, że ich Grodno zostało nazwane Małym Paryżem, że ktoś w radiu zza oceanu opowiada o nich, że oni są cudowną młodzieżą, zaczęli krzyczeć z zachwytu tak głośno, że natychmiast zatrzymała ich milicja. Tak naprawdę dość często ich zatrzymywano, zwykle bez powodu. Po prostu dlatego, że śmiali się w parku po nocach. Relacje z władzą były napięte. Komunistyczne operotriady, oddziały operacyjne komsomolu, polowały na długowłosych. Zatrzymywanych chłopaków siłą strzeżono, tworząc na głowach upokarzające łyse ścieżki. Cięto im spodnie dzwony. Hipisi próbowali się bronić sprytem. Na lekcje w szkołach włosy smarowali brioliną i upinali pod kołnierzem, by nie prowokować nauczycieli. Jednak system nie odpuszczał. Zdjęcia elementów antyspołecznych wisiały na miejskiej tablicy satyry obok pijaków, a w lokalnej telewizji nazywano ich narkomanami i homoseksualistami. Grodzieńscy hipisi byli jednak twardzi. Jak wspominał Anatolij Makuszyn, ta presja rodziła w nich jeszcze większy opór. Byli pokoleniem, któremu próbowano złamać kręgosłup tylko dlatego, że chcieli nosić kwiaty we włosach i słuchać Beatlesów. A o tym, jak ten opór przerodził się w otwarty bunt, opowiem w kolejnym programie. Do usłyszenia.

0: muzyka wśród nas.
1: Witam Państwa przy mikrofonie Marcin Gorbaczewski. Dziś opowiem kilka słów o zespole Ozzy oraz jego przebojowym utworze Budzi mnie bicie serc. Zespół Ozzy powstał w październiku 1982 roku we Wrocławiu, w czasie gdy polska scena rockowa była wyjątkowo aktywna. Już w tym samym miesiącu muzycy nagrali pierwsze utwory w studiu radiowym, co pozwoliło im szybko zaistnieć w szerszym obiegu. Jedną z pierwszych piosenek była Schematy nie pasują, która już w grudniu 1982 roku trafiła do telewizyjnej listy przebojów. Był to szybki sukces, jak na tak młody zespół, i sygnał, że może wyjść poza lokalną scenę. Wkrótce opiekę nad grupą przejęła Rock Estrada, co umożliwiło jej bardziej profesjonalne funkcjonowanie i częstsze koncerty. W 1983 roku doszło do zmiany wokalisty. Leszka Kota zastąpił Roman Wojciechowski, który szybko dołączył do działalności koncertowej. W tym samym czasie Ozzy wystąpił m.in. z Lady Punk. Latem 1983 roku zespół nagrał kolejne utwory radiowe, w tym Budzi mnie bicie serc i Obcy raj, obce niebo, rozwijając swój repertuar i obecność w radiu. Grupa pojawiła się także na festiwalu rockowym w Grodkowie oraz koncertowała z Klinczem w różnych miastach, stopniowo poszerzając zasięg działalności poza Wrocław. Choć istniał krótko, Ozzy przeszedł typową drogę wielu zespołów w początku lat 80. Od debiutu i nagrań radiowych, przez telewizyjne listy przebojów, po koncerty i festiwale. Ostatni znany skład tworzyli Andrzej Ryszka i Jacek Ratajczyk – perkusja, Romuald Frey – gitara, Włodzimierz Krakus – bas, klawisze, śpiew, Roman Wojciechowski – wokal oraz Leszek Cichoński – gitara, śpiew. Przebój, który za chwilę usłyszymy, ukazał się na singlu Obcy raj, obce niebo – Budzi mnie bicie serc. W 1983 roku nakładem wydawnictwa Ton Press. Tekst napisał Bogdan Olewicz, muzykę skomponował Romuald Frey. Przed Państwem zespół Ozzy. Budzi mnie bicie serca.

0: Znadniemna i Berezyny.
1: Polski program na falach Białoruskiego Radio Racja.
2: Na dzisiaj to już wszystko w programie Znadniemna i Berezyny. Na falach Radio Racja spotykamy się co sobotę o godzinie 7.05 czasu polskiego, 8.05 czasu białoruskiego oraz w niedzielę o godzinach 6.05 i 22 czasu polskiego. Kolejny program już za tydzień. Do usłyszenia.
3: Nad Wisłą gnieżdżą się nędzarze w kościołach, dobroczynne tłumy, arystokraci i bogacze topią w wyścigach ciężkie sumy. Nikt nie wie, co naprawdę warte poświęceń po powstańczym dziele. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Rzeckiemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha.

Jemu śni się Bonaparte, Wokulski kocha Izabelę. Świat jest brzemienny w wynalazki, w metale, od powietrza.

Wokulski kocha Izabelę Rzeckiemu śni się Bonaparte Wokulski kocha Izabelę Prosty kolejarz nie chce pojąć Że można z życiem chcieć się rozstać Figurki w oknie sklepu stoją Sklep zmienia pana, a świat postać